0: paramisalap huraram nyatar. Kaisia odoisia, yek tan kayoroma jivenas. Odo jivenas te yek puri romni, nikole romendar najanenas, kecila kehin bersha. Ola yek pure dera roma, vakerenas hoyon la prinjaren chapura, nikola na prinjar la sarternia. No roma la kamenas, nikaske nakerlas ertiamune, usakoneha, shukare vakerelas. Te kampelas te šukare laveha penelas, so keren erďavone udelas godi. Uo čavorela bare kamenas, no tejoj len. Nasiala niko čao mačky. Te valeko nakamelas mačka, a nenasky Viktorka. Mer auka o roma vičinenas la púra romňa. Joj la mačkica lelas upenenas. Ise tej mačkica dživel, unikaske nakerel erďavone. Tela na kamen, memangela lav. No roma lake pale penenas. Nena Viktorka, amen nasiam kaske o chaben kaske te davkeren. Ise nane amen sole čavoren so dentechan, namek mačka androker te ikeren. Nu avka i Viktorka kedlas, le mački cen sako na familiatar. Jek fardikia, sar jek čavoro marlas la mačkica. Ruginger las Andri mačkica, uj mačkica ma nabirine las tede našen het. Paša leste ačilas jek cikni čajori urovelas uprali mačkica. Saruda dikľa i Viktorka, kerďa bari vika pro čavoro. Soalka bare mares u Rugingeres ola mačkica. Kerďa tu kevareso, o čavoro darandia. I Viktorka gejako čavoro, uj čajori i ja, la mačkica provasta urovi bnehala v hatkin las. I Viktorka lija, le čavore vaste star ligena, kepeste androkeroro. Beša ďale pro kisebo provudar u pendialeske. Savo hintiro nau. O čavoro jasvenca androjaka pendia, miro nau hin Jakub. Jakubko utu na džanes hojo mačkici hinego ďavera u bare kamen ole manuše solen del techal, u džanen teše gitinel tehin kelen dela čo manuš. Me oleske na paťa v penia o Jakubko. Te paťa z oleske auka tuke pená jek paramisa kames. O čavoro kerďal šereha hoj kamel, no saroda šude o aver čavore beškerde pumenge ki Viktorka. Džanenas hoji Viktorka tepe bešavel pro kisebo vakerla paramisi. Auka oda kerlas furt. O paramisa vakerlas te ráti kanak savore bešnas kijak avral. No oda šunkerlas teho bare roma. O čavore pumenge beškerde kerili Viktorka, ale tevale save mačkici. Sarte kamle haste šudel tejodla Viktorka keri paramisa. I Viktorka kez dindia te vakeren. Kajsas odojsia, kirajila, kirajkaha. Sialen jek rak jori, lakero navsia božidara. A jako vilago svetos palo duge i dejoste, magondolinen pumenge hoj odel prelende pisterdia, u važodale nane čavore. Važodala rak jora dine aj sonav, lede vleskero podarunko. I rakio i baria sik u siala tar šukar raki, no siala baro erďavipen, sia bare kinešni. Musaila te savoro sojoj kamlas, naprinžar las lava na štik, maker u nachudena so kames. Nika znist na delas, sakoneske kerlas čak erďavone planone, u šukare navakerelas nisave manušenca. O kirajila kijarkaha nadike nas u našunena sokeren, kanak lenge o manuša penenas. Tavkala ke savoro denas u kerila ke chutkernas. Nadžanena sokeren, andro baro kamiben kiraki. Mai raki peske ma siatelen valesave rome. Pirinas le kijaren gere rakle, pali raki, mekšunde savihini šukar, dostar dikena savihini kinešni u erďavi, naláči, džanas kere, umabuter návnas. O kirajila kirajkaha, madara nas hoj lengera šukara božidara romeste nadena. Čora o rovke nas upučnas, soske lengera rakia nikona kamel. Isehidi šukar, urel ola jek kučenera viganova, chudľa savoro ule kirajka. Auka soskela na kamen godolinenas. Kirai Miro Andrada Hin Valesavo Koškeriben. Dete Janen Andro Celos Vilagos Svetos, hoj Amenge Janla Tepenen Sohin Amara Rakiake. Chudia Baro Barvalipen, Šaj Ovel Valeko Janla Upenla Amenge. Láče kiraj kamíri, kera sar penes penjae kiraji. Lávka diňa andro világo te džanel, hojko džanela te penes soske lengera rakianiko na kamel, chudľa barvali pen aso, hoj šohana musaj te kerla. Saroda šundia i raki, bare rušťa pridaj, te prodat. Darandia i komorna, hoj i princezna ela chojardi, te prelate. Važo dala ke penja, te džan Andri kira iskeri bar, hoj proodama na gondolinla. Irakli ačilja prooda, ugele Andri bar. Irakli rakija Andri bar kopaj, važdnja la puv, ukezdinja, te maren palo bare šukar viraga. Hasala z olestar, unaja prooda, savizijan kerel. Teo murso kerelas Andri bar u kerilo viraga jazvenca Andrujaka proda dikelas sa viziant kerdja. Mire šukar viraga sle savore pagerde, kerilo viraga kerlas, menakam jom te loša jono manuša, te dikena oja šuk, u te diken hoj miri butinane akar savi, u kerav avka te dičol palmande ča i šuk Andrele karajina skeri, Palmande čak i šuk Andre le kirajiskeri bar. U le kirajiskeri raki omiri buti najkerťa pativate. Naštik nič penja. Meri raki lela kerďasku džanelas, so aj sisar chojardi. Kanagoda dikjate i komorna, ola pagerne viraga pri phu, kezdin djate roven. Te džanjoma sokerela ačiomasla i kam, Andri Palota, ukerňomas, varesar, avri, telakero mariben, penja peske i komorna. Ako dikja i raki asi ciknja, mačkica. Pašlila stelo viraga, somek na pagerdja. Kutjaki mačkica učaladjala mačkica lako pajaha. Mek odala kestia frima, kezdinja Andri mačkica terugin keren. Rugin kerla zavkala kesia frima, kezdinja Andri mačkica te rugin keren. Rugin kerla zavka zora leného pagjala kej čangori. I mačkica mňavkidla ucidlia het katari chojardi raki. No jojďala spani mačkica umarla zla dureder. Pandik ma i mačkica ča pašľola z u užarla skanagla domu darla. No a čuľa preoda so niko na užarlas. Akori raki peja prípuv. Kerla zvíka Andri Dug u chudľa z peske e čank. Oda dukal bare dukal i čank. O dumo teo šero. I komorná darandia na džanela sopela rakia ke kačilja. Nikelas prípuv urodla soske i raki peja. U soskela dukal i čank u celo tešto. Gondolin kerlas. Sopela kešaja čilja. I mačkica aja kepeste uciňa pehet katari raki. Bare mňamkidla z Andri Duk. Nadur latar novela stele kiariskeri raki. Savore naškerde kirej raki teo kiraji laki jarkaha. Omalú šasole kirajiske solgaline nas ligenela rakia Andri Palota. O kiraji laki jarkaha vičindela komorna u počkerná zlata sopes ačilja Andri bar. I komorná vakerlas, čago daso i princesna kerdja. Sar dopagerdja o viraga sar bare mačkica mardja, ole idejo star irakri pašlulas andro vodro, utirinelas i duk. Nasia doktori sola kešegitindjas. I princesna tirinelas na vakerlas, niso star na lošajolas, uho rakija su Andri Palota solgaline nas, darana steđan kelate. O kiraji la kijarkaha sle samorutne naštik dike nas pre princezna sar tirinel. Važo da dinja tme džanen Andro Vilago Svetos, hojko sa stjarla la princezna oleskele dena romljake u ceji Palota. Pašo kiraji kerelas tejek romanoča. Kerlas tejo Andre kijariskeri bar. kerla savoro soleske ogađo andaliki jariske ribar pedlas. Sialo šalo hojo gađo andali bar lelija te is šiarom. Uada romano sialo šalo hojo gađo andali bar lelija te is siarom. Uada romano ča arakia la domar djamačkica. Murga. Avkala mačkica dinja nau o romano ča. Murga miri savisjao šukar, no oja tut bare marnja. No sol autut manca u dikaso tuke kerdja, u varesal kera te natut bare dukal. Lijala mačkica ke peste andro keroro soledine, odojni kerdja preko la mačkica. A ja prodahoj la mačkica ke pag ja i čangori. U andalo šeroro rake džalas orat, tovke djala mačkica, lera te star pangerja so kampia. O tešto tuke hin domardo notová tud Andre Miro vodro uela tuke láče. I čah gori zorale pangerja tenala čangora hapirel u otoňala Andro vodro. Soveha manca umetut taťarava. Pašia peske kimačkica usúte. Prekirat uštilja čaupre mer šudja z valeka z barete roven. Chutia upre, mek gondolinja peske, hoj pri mačkica pašija. U akor nikja pašo vodro a čelas, šuka rani usja bare šukare, urdi u bare rovelas. Polo korela tan pučja, kosjal. U startut Andre hunjal, ovudar hin Andre pandlo. Madara Janko, nakerav erdjanone, lemanušenge so mire čavorenge šegitinen u kamedlen. Sio mačkuni kirajka. O da marnji hin miri raki. Bare kamlas tu mari bar. Bare prelake odoj tecinelas, mersia žužo virago. Lače kere stiri budi Andre kirajiske ribar. Džaneso pez vakereo palo manuša so kameno viraga, hoj kamen lemanušen. Oja šukar bar le kiari skeri raki zničinja, no me džanav hojajci bud kerna uji bar ela megin aj si šukar sarsia. Čak mira rakija musaj dugener te sastjares. Mer hinji bare mardi, no me tuke bare šukare pali kerav. Uoda tut aj so premande šohana mistereha. Namusaj te daraz, penjaj mačku nikirajka. Me nadarav u vaši mačkica kera savoro sope dela. U nakama važo da ništ, naužarav ništ. No Janko te kerla skerili mačkica, no la kiaris kera rakija na džadlas, nisavo doktoris ste sa stjarel. Me na džadena save medicini te dav kerela rakija, no ništ la kena šegitidlas. Je grati maj mačkica náš kerlas, palo keroro, akor pesikaňa i mačku nikirajka. Láčo ráti, Janko, te tuke miri rakiori, akor i mačkica valíňa šukara rakiake. Slepre late šukar, párne gada, a se párne, sangla kero kožu choci. Mámo miri, našťake piri daj kirajka. Miri rakiori, sartut erzines. Mašaj džas kere, pučia i kirajka. Had dajori miri, masjom sasti u šegiti na mage o Janko. Leske musajte pa i kerav, penjala kiariske riraki. Rakiori miri, nača tut, no tebe musajte pali kerav le Jankoske. Jov sastjarnja mira, ked vešnja rakija, penja i kirajka u delas pro Janko. Palikera haleske soduj, no musaj leske te palikera zavka, te napreame dešoha misterel. Dajori miri, meo dávka kamav. Jovman sastarňa uľa vlas manca, piro chaben, čak sik te sasťuval. So vlas manca te novel man šil, moj delas man prekýri piri, dajila kiarka keri, rakji. Janko miro, penja i mačku nikirajka. Mekerdjom odala kijare skara rakjake te ovel na svaji. Oda su kerdja mira rakjake joj, oda pezačija te lake. Te erzinel te joj oda, sar mardja joj ola mačkica, usar dukala ste dukal tela. Akana ja Andri Palota, upen hoi janes lakira eskara rakia avrites hastjaren. Uoda su kere has mira rakiaha, kertela bojidarake, uela sasti. Utela sasti magtu kechagoda, so priminde andro calo smeto vilago. I bojidara mahin aver, erzinelas duk u gondolin kerlas, sar dukalas odala mačkica, kanagla marlas. Odachuja váš miri raky. O Janko kerdia sú leské mačku nikirajka pendia, ule kirajiske pendia, odá sú leské pendia i mačku nikirajka. Prejdindia valeke cikurke, uj božidara avri sa stia. Siala bari lož Andri Palota, teo manúša so odoj solgaline na slebách tale. I božidara stia sa roda, teda ujaz joj. Sialači o manuša Andri Palota la kamenas. No so čavore mire, sarpe stumenge miri parami sa te cindia, kome kerla e djavonele mačky cenge, paťa voleske hoj maniko, mer i mačku nikirajka oda nikel, ušaj pre oda ačo te tumenge, i kamla mačkica den techan, ujoj tumenge šukare zmňalkinla. Paťan mange udikená hoj hinman čačo, Uavka i paramisa soj Viktorka kerdia, paťan mange, udikena hoj hinman čačo. Uavka i paramisa soj Viktorka kerdia, sia pro agor, o Jakubo. Lijala mačkica provasta, upake pendia. Ma šoha tu namara, ušaj ovel te avribaruva, hoj ovena miri romni. Očavorela Viktorka Hasane. Džane nás hojo Jakubko, malé mačkice namarla. Džane nás hojo Jakubko, malé mačkice namarla. I se šaj ovel hojte, no, ale odahin ma aver paramisa.
1: Amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás te šunelo Roman.